0: Радио. Рация. Рация.
1: 27 chwilin pośla 15 godziny u Polszczy i 16 u Białorusi przyszedł użo czas na to, jak wskazać krychu bolsz pra nadworjem. Siądnie u polsko-białoruskim pamierzy pachmurna, z krótkoczasowymi deszczami, wiecier lochki 2-3 metry za sekundę, cisk u normie, temperatura powietra 14-18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 12 do 16 gradusów, noczu niewielka oblaczność, a temperatura od 9 do 12 gradusów. Wieczór ma być lekki, cisk niżej za normą. Zautra na Białostoczynie krótkoczasowe deszcze, na Hradzieńszczynie niewielka oblaczność, tak samo z deszczami, a na Bierześcieńszczynie, na żal, bez deszczu tak samo nie obejdzieca. Temperatura powietra dniem od 16 do 18 gradusów. Tolki pra nadworje, siądnia i zautra. A u naszym efiry może cię jeszcze pieśnia Swoboda, a zaraz po tym Jana Zapolska, ja i biznes i finansy.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: 6 chwilin zostajeca do 16 godziny u Polszczy i 17 u Białorusi. To czas pranansować nowy wypusk nawinał, jaki aryhtuje Władimir Lapcewicz. Ministr zamieżnych spraw Litwy sustrał się z przedstawnikami Białorusów. Wilnia obwiaściła wyszuk litowca, jaki uciok u Białoruś i udzielniczaje u prapangandystkich show. U Polszczy zatrzymana grupa, jaka zajmowała się kontrabandą cygaret z Białorusi. Takie nowiny poczujecie już nie w zabawie, a u nas jeszcze przyszedł czas na komentarz dnia. Mikola Bianiko pra toje, jak symbol ruskiego mira u Sewastopoli stał ofiarą wojny. Dzień z

0: majorace.
1: Nabliżajmy się do połowy sioniesznieha dnia z racją, a to dobry czas na to, jak wskazać, jakoje nadworje czekaje nas bliżejszym czasem. A u naszym pamierzy pachmurna. Trzeba spodziewać się krótkoczasowych deszczów. Wiecier lochki, 2-3 metry za sekundę, cisk u normie. Temperatura powietra 14-18 gradusów. Wieczorem temperatura powietra będzie od 12 do 16 gradusów. Noczu niewielka oblaczność i temperatura od 9 do 12 gradusów. Wieczór noczu tak samo będzie lochki i cisk krychu niżej za normu. Zautra na Białostoczynie, Radzieńszczynie i na Bierościejszczynie niewielka oblaczność z krótkoczasowymi deszczami. Temperatura powietra dniom od 16 do 18 gradusów.

0: Ruska Radio Racja. Racja.com.
1: Heta był wielmi sentymentalny i liryczny hurt Recha. Audnizracja i 9 chwilin zostaje ca da nowego wypusku na winał. A sierot tychże paczujecie, że to kwateru zawoczna, a sudżonaha ekonomista Paula Danejki u Białorusi pradali po nietypowej schemie, i że to u Białorusi planują uwieści orden Baćkowskiej, Baćkowskaja dobleść. Właśnie takie nowiny będą tak samo, miż innym, sierot tych, jak i ja, przeczytaję wam Władimir Lepcewicz. Думаю, что варто дочакаться, будет тих новина у крыху больше. И так само, сдается, будем звязываться с нашей корреспонденткой в Варшаве.

0: Informacja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Nabliżają się do Czarchowa wypusku nowinał. U tym dni z racja i heta już obuduć apośnija, ale Władimir Lapcewicz dziażuryć dalej i będzie donosić do was nowe informacji. A u tych że najbliższych na dźwię haczu zwiernąć waszą uwagę. Siemi dzisiaj pieci hadowuju mięczanku asudzili za zamach na sadziejniczanie ekstremizmu. No i jeszcze jedna. Babior pakinu kobryncał bez internetu. Raz widzio tychże nawinał i jeszcze inszyja. Użo praz 6 chwilin na chwalach Białoruska Radioracja.